możesz się wracać jak morze. Fale są znowu wysokie, zabiorą wszystko z ulicy. Zostanę na niej jak rower, przywiązany do wspomnień. Możesz spojrzeć pod wodę, dzisiaj wszystko utonie. Miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie.

0: Z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: романтична така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamok?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: нас сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казиміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 kilometrów to jest naprawdę daleko. Droga jest dla nas długa i ciężka, ale warta, bo klimat tego festiwalu jest naprawdę bardzo przyjemny. My w Kazimierzu byliśmy już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny sami przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 roków i to jest trzecie pokolenie naszego ansamblu, bo ansambl w pełni nazwy to jest Lemkiłski Ansambl Piśni i Tańca. My nie lem śpiewamy, ale też gulamy. I są to tańci stylizowane, ale też mamy obrzędowy tańci, który są tańciami tradycyjnymi. Natomiast część naszego repertuaru jest przystosowane po prostu do tego, żeby wystawić na scenie na potencjalny odbiór widza. Tu Natalka.
0: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
1: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestniką grupy śpiewaczej. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawniką pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jak byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izdy, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy mali jubileusz.

0: дитинстві, а в ансамблі їстимо 25 років.
1: І 25... Як вас звати?
0: Наталія Щінковська. 25 років мам ансамбль «Діє», і я 25 років їстим в тим ансамблі.
2: Так, від самого початку Наталка співа і гула, займається чиж разом з Мартою Немаш, керівничком молодої групи. Займаються танцем і співом, ну і чиж співають в співачі групі. Наш спів є співом традиційним. Ми співаємо акапелла, співаємо чиж на підкладі музичним, але то, що тут презентуємо, то є традиційний спів акапелла, котрий... Має репертуар такий традиційний, старий, нічне є перероблене. Гнески співали зме коладу, котру співала мама Андрія Ворхова. Także to jest taka Julia. To jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć. Ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiewskich interpretatorów został w czasach naśnich zaśpiewany.
1: Na początku 2000-tych było stworzone Ластівочко. Jak tak wyszło? Де був той імпульс, аби продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
2: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Ластівочką. I trwa to 25 roku. Przebywali się przez Ластівочку różne fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tanciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to ty lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe, to ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbyło w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchać, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny, zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. А утвори, котрі співаємо, то суд утвори, котрі суд президію приказувані, також язик і мелодія, і то швидко стараємося відвзорувати по то, щоб то наші діти ще мали з чогось користати, ну і щоб то тривало, щоб було живе. Так як живий є язик, през то, що є вчений в школах. Można zdawać maturę z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: Час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Пощади. Пощади поза хижом, на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме попросту для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще власні ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотри дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так, між тими різними сторонами Польщі. Бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali. Tak właśnie jak Natalka powida, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiłsku, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego, że doma przeważnie w każdej lemkiłskiej chyży gneskie gadać się po lemkiłskiej, gadać się językom w języku lemkiłskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdziwej języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiłskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadać nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
1: My jak się nawet spotykamy na mieście desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiwamy.
2: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No przecież to mnoha jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym, tylko spontanicznie wychodzi
1: naturalnie.
2: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztosy, na co trzeba natyskać, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
0: Так, ну і ви вже маєте свою оперу, лемківську оперу від Дар'ї Кужак. Така дуже важливий елемент, теж підкреслення того, що ця культура ну, не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
2: Так.
0: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
2: І якщо ходить о весілля гнешнє ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якісь w takich miejscach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się przechodziło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało narodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanym. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I ciły obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo błogosławiła, jak myli panią młodu prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu, jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pictiu, żeby zmyty z tą wodą wszystko to, co jest nie takie, żeby oczystyty, to jak balec przynosiła,

0: A dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodoho, jak czepyły w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołkach sidyła, żeby miakie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało prenesene w nas, w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy ciż drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młodych wychodził z domu i to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w prytim obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się
1: podoba. Kotry sud do teper przekazywany, bo tak jak się idę po paniu młodu, jak młody idę po paniu młodu, pisniejsze jak to błogosławienie jest w chyży jedno i błogosławienie w drugiej chyży, pisniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, na kotry iść dziadno, bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iść dziad autami, autobusami, ale też jest tak, że chodziad po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu paniu młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Nie, wyglądają już tak jak kolysy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi, czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: Я це
1: річка,
0: ріка,
1: жека.
0: Ось таке слово дня ми вибрали, і, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Жека – родзай женський, маса води випливаючої зі źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie, kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
0: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie, domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie? Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski, rzeki nieraz są regulowane. Na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
0: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towarem. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no, tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
0: No, tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
1: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
0: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
1: Popłynęły rzeką cytaty.
0: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда, електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як жека. Вона і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? У Хоткевича «а ріка життя». Життя все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви, ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах.

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za kilkadziesiąt sekund.

0: Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk. Chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości, oczywiście Wojciech Tochman.
1: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe, warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
1: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
2: Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
1: No właśnie, na podstawie doświadczeń z zeszłego roku, jakie lekcje i uroki wyciągnęliście z pierwszej odsłony festiwalu Miasto z Rzeką? I czy daleko jeszcze do tej lepszej przyszłości?
0: No na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za 2 godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Loci, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skażę, Kasia, кілька слів, або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою.

0: Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
1: І ми również так мислимо, і ми również jesteśmy оптимістами, правда, Яно Стемпліович?
2: Так, тримаємо кулаки, ну, запросимо слухачів пів на пів, пул на пул до Перемишля.
1: 23,
0: о, так.
1: 26 липця 2026 року. Już недługо, хто ще не має білету до Перемишля, ten gapa і повинен якнайшвидший такий білет собі справити. A tymczasem
2: nie jest tak na pewno.
1: A tymczasem to ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż, tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
2: Do zustrycia.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: І, так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. І другий приклад, Максим Тадеєвич Рильський. Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора.
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, w środowisku punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU, fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, happy end? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie

0: niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o pan kroku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj. Język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewaty?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z pan Krokiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Neimowirno, neimowirno.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich nie zdobywa. Лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі Крок, станція починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують головне ковери таких мощних брзмінь, мощних ритмів.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Устрzykach, jakżeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył cej gurt, kto jeszcze w nim grał?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bohun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne, teksty pisał brat Bohuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Komitet Samostyjnej Ukrainy.
1: No i деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
0: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego,

0: że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSW próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
1: Ale Україна, звідки, так, ця Україна, вони справді є третім чи там контримсь поколінням? Чи вони мають українське походження?
0: No, to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśnił: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, dupa to jest normalne słowo już niestety w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: No i z tym też oni mali deякі problemy, a w гурті КСУ, я повертаюся, власне, до українського коріння, ну, мали з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Весолкін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
0: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не терпіли, щоб їм ще вонсали по ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: А ну, власне, колейна річ, яка присparzała хлопакам клопотів, ще біщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проводзоній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy, pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali. Ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też pankowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi pankowcy z Bieszczadów.
0: Ну і може тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, хто це любить.
0: Це невідомо чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там може і пропонував. Кіпсько пам'ятаємо, щоб ми награли плити, ну але по це? Граліśmy концерти в Єрочині. Навясом мовляв, так, вони грають до дійсної. І дійс, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocna, punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela.
0: Co dzieli ludzi? San.
1: San, tak.
0: San jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela ludzi, rozdziela думки.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie moje Bieszczady, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня – це як урок історії, правда? Це пісня.
0: Ну, власне.
1: Ну.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, футболці гурту КСУ.
0: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул гладне пси».
1: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
0: Чи слухаємо ще раз?
1: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
0: Як найбільше пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: Z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: романтична, така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamok?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.